człowieka i złego. Ja sam człowiek koi żywę w ostrawu, koi se plaży to te dobre. Na zandali ostana pan malko ljubav o mene ili se išće